E Maria Freche! Tylko grwęzie, odry świr, lak mi kiedy ja to wreci, ty strach wieram strajk, ja, niech stur, wam lub, flora wreci, drugi wam ptaj, al wreci, magra moja ojca, nie mam. Rydy ty, ten, you know it, the show must go on, how to win top, na, gawawie.